0: Kto
1: szuka muzy, to litaj!
2: Będzie na ciajkita, łataj kupuj, a śmiać się!